početka pa do kraja. Al oni kopaju, dižu, grade, brane. Oni prodaju,